ja niejako miałem tłumaczyć na dźwięk, na działania dźwiękowe jego wizję.